Ucele nomama ukhehle oku SGB naye eze apha ngaphambili. Ndiphinde ndibulise bethu nani kwakhona.